Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Koniec odcinka drugiego i zarazem ostatniego.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

nie będzie takiego lata. Nigdy.

reprezentacja naszego kraju.

organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

0: Audycja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
0: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

5 minut po godzinie 7 na zegarach. Dzień dobry, zaczynamy Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Przed chwilą jeszcze to Limp Bizkit słyszeliśmy w głośnikach, ale przechodzimy w polskie klimaty, tak z samego rana. No to zapraszam na te 3 godziny świetnej jazdy muzycznej. No a ta jazda się zaczyna już teraz z Jamem.

0: reklamy.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: miesiąc zamknięty na plusie?
1: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Reklama.

No chyba coś było podśpiewywane tam w samochodach, coś tak czuję. No u mnie w studiu muszę przyznać, że trochę tak. Lenny Kravitz i Fly Away na 98.2 przed chwilą usłyszeliśmy, a ja sprawdzam, co dziś się dzieje, jakie święta obchodzimy. No i obchodzimy dość istotne dni, bo Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. O tych zawodach dziś pamiętajmy szczególnie, ale wydaje mi się, że nie tylko dziś, bo warto docenić ludzi wokół nas tak na co dzień. Przypomnę jeszcze, co będzie się działo w weekend, czyli Ogólnopolski Dzień Aptekarza jutro, ale również Europejski Dzień Języków, czyli Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. No a w niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Turystyki, a poza tym Międzynarodowy Dzień Głuchych. I takie święta są przed nami, no i dziś też, tak jak wspominałam, dlatego tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że są wokół nas ludzie, których warto doceniać nie tylko w ich święta. No a ja wracam do tego, co w muzyce na naszej antenie Royal Blood na 98.2 Swallow the Bomb.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. YouTube dalej poszukuje, a ja sprawdzam, co się dzieje w mediach, no i ja znalazłam. Zacznijmy od tego, co Dziennik Lubelski, Codziennik Wschodni pisze dziś. No i w Dzienniku Wschodnim przeczytamy poradnik, bardzo istotny w momencie zagrożenia. Co robić, kiedy wyją syreny? Gdzie się schować? Jakich błędów nie popełniać? Cały poradnik dla Lubelszczyzny jest dostępny na stronie Dziennika Wschodniego i w momencie zagrożenia myślę, że bardzo dobrze wiedzieć, co, jak postępować krok po kroku, dlatego jeśli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zachęcam, żeby sprawdzić stronę Dziennika Wschodniego i ten artykuł sobie uważnie przeczytać. A Kurier Lubelski za to przedstawia nam zestawienie najwyższych budynków i konstrukcji w Lublinie. Jak ono wygląda, no to musicie sprawdzić w Kurierze Lubelskim. No a poza tym pisze o tym, że w Lublinie przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Chcielibyśmy, aby większość pacjentek trafiła do nas bez objawów. Pod takim hasłem tak to wyglądało na tym marszu. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia lub przeczytać nieco więcej na temat samego Marszu Różowej Wstążki, to zachęcam, żeby sprawdzić stronę Kuriera Lubelskiego. A my tymczasem wracamy do tego, co z muzyką. Kasia Linz i Koniec Świata na 98,2.

Drodzy kierowcy, jak wam się jedzie po lubelskich drogach teraz? Domyślam się, że całkiem nieźle, bo korków za bardzo nie ma. Jeśli się pojawią, to w okolicach Alei Unii Lubelskiej, Alei Racławickiej czy Głębokiej. To mniej więcej tam i tam poświęcicie prawdopodobnie chwilę czasu, ale Lublin tak z grubsza wydaje się całkiem przejezdny i korków praktycznie brak. Za to przypominam, że jest dość ślisko na drogach, taka pogoda nie dopisuje, dlatego uważajcie koniecznie i pamiętajcie o tym, żeby zawsze zachowywać tę czujność. To tyle, jeśli chodzi o informacje drogowe, ale jeśli macie coś, o czym warto

0: mój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
5: A!

Za 19 minut wybije 8, a ja tymczasem sprawdzam, co dzieje się w Lublinie. No bo robi się chłodno, musicie przyznać. Sezon jesienny się zaczął, więc czas rozpocząć też ogrzewanie. No niestety, moi drodzy, to już jest chyba ten moment, bo ciepło już do części mieszkań popłynęło. Pierwsze lubelskie mieszkania są ogrzewane. Mówię tutaj o spółdzielni mieszkaniowej Instalator oraz SM Czechów. Tam już ciepełko zawitało, no a od dziś dostawa ciepła ma zostać uruchomiona także w zasobach SM Centrum. No i tutaj jeszcze lekkie przypomnienie od LPC-u, że to nie ma jednej daty niestety rozpoczęcia sezonu grzewczego. O tym decyduje wyłącznie zarządca budynku. Także no, niestety nie mamy we władzy tych kaloryferów w pełni, ale jakbyście chcieli zaoszczędzić, a jednak się trochę ogrzać, to ja po prostu proponuję trochę poheadbangować.

To jeszcze tak lekko w wakacyjnym klimacie. Cykady na Cykladach i Manam. Oczywiście tę piosenkę napisał Marek Jackowski, a tekst do niej Kora. No i tak to właśnie wyszło. No i przenosimy się jeszcze może tak myślami chociaż na te Cyklady. No ale teraz może trochę zbyt dalej popodróżujemy, tylko że w tej podróży przenieśmy się trochę bliżej równika. Tam minimalnie bardziej deszczowo, no ale za to jaka dżungla.

4 minuty do 8 pozostały. No a ja tak czytam, co dzieje się w tej naszej pięknej Polsce. No i okazuje się, że sporo. Na przykład w Dąbrowie Górniczej strażnik miejski stanął pomiędzy rogatkami. No i zatrzymał się właśnie w takim miejscu, prawie na torach. No przynajmniej przed jakimiś rogatkami się zatrzymał, o tym pamiętam. Niestety nie przed tymi, przed którymi powinien. Ale to już taki szczegół, to... Tak bywa czasami. Ja jednak wolę pozostać przy tym, żebyśmy pilnowali się tych rogatek, bo to jest niestety bardzo niebezpieczne. Strażnik został ukarany mandatem w wysokości zatrważającej 50 zł. Może jakoś ta Polska Straż Miejska to przetrwa, no ale ja przypominam o tym, żebyśmy jednak bezpiecznie jeździli, szczególnie na torach.

0: Wybiła ósma, zatem przyszedł też czas, żebyśmy wysłuchali wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak odpowiadać na zagrożenie? O tym za chwilę. Powiemy również o drogich pośrednikach oraz pogarszającym się wzroku Polaków.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Mieszkańcy Lublina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Prowadzący przedstawią przydatne zasady reagowania m.in. na zagrożenia z powietrza i zdarzenia komunikacyjne. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin od ubiegłego roku.
2: Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, m.in. jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Po części praktycznej będzie można zadać pytania prowadzącym. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 17 do 19 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II 11. Jak podkreślają organizatorzy, udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Za takie usługi można zapłacić nawet ponad 20 tysięcy złotych. Pracownicy instytucji otrzymują kolejne zgłoszenia dotyczące działalności płatnych pośredników. Wcześniej przedstawiciele kancelarii kontaktowali się z osobami z niepełnosprawnościami bezpośrednio w ich domach, a także promowali swoje usługi w internecie. Teraz nawiązują kontakt korespondencyjnie.
3: Wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Pracownicy zakładu apelują o ostrożność i korzystanie z oficjalnych źródeł informacji dotyczących świadczenia. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma być to 1 300 000 osób. 300 tysięcy osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
4: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześniej wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NL Med. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszenie ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez mrudu, szybę lub mgłę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmę smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
0: Sprawdźmy sobie zatem, jak wygląda za oknami nasz świat. W tym momencie 9 stopni na naszych termometrach zobaczymy. Odczuwalna temperatura to 6 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, biometr umiarkowany. No i przez cały dzisiaj będzie dzień kropić. Także na ten deszczyk uważajcie, a w nocy temperatura spadnie do stopni 9.
5: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.
0: Zaczynamy drugą godzinę Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Witam się z Wami. No i zapraszam, żeby zostać jeszcze ze mną i trochę dobrej muzyki posłuchać. Zaczynamy polsko bardzo dzisiaj. Płonę i płonę, ale to z dziwną wiosną. To jest okej.

Blackstone Cherry na 98,2 FM In Our Dreams. 12 minut po godzinie 8 w tym momencie na zegarach. No ja tak patrzę w kalendarz, no i sprawdzam, co dziś obchodzimy, jakie święta i o czym dziś warto pamiętać. Ale żeby zrozumieć tę historię, o której chcę powiedzieć, najpierw przenieśmy się do samego początku 1967 roku, bo wtedy pojawił się debiutancki album amerykańskiego zespołu, którego jeszcze wtedy nikt prawie nie znał. The Doors, tak zwany self-named album, czyli również nazwany The Doors. Na nim bardzo dużo hitów, ale to nie o nim dzisiaj mówimy, bo kilka miesięcy później panowie postanowili wrócić do studia, nie tego samego, bo zmienili miejsce, w którym nagrywali, na trochę większe studio, żeby mieć trochę większe pole manewru. No i nagrali Strange Days, album, którym chyba udowodnili, że zupełnie nie muszą pozostawać w tym, co nam pokazali na debiucie, i odkrywają nowe ścieżki w muzyce. No i nie chcą być zamknięci tylko w jednym kanonie. Zarówno jedna, jak i druga płyta stała się wielkim hitem, nie tylko w Ameryce, ale i na całym świecie. Zresztą chyba to, że każdy zna jakąś piosenkę Doorsów, świetnie to udowadnia. No i właśnie dzisiaj, 25 września, obchodzimy rocznicę wydania tego albumu. Również w 67 on się nam ukazał. No i to samo wydawnictwo pozostało, bo pomimo zmiany studia, to również wydała tę płytę Elektra Records, podobnie jak album The Doors. 8 miesięcy dzieli te płyty i wydaje mi się, że poza tymi 8 miesiącami jeszcze coś ciekawego, bo na Strange Days możemy usłyszeć 8-ścieżkowe nagranie, a nie 4-ścieżkowe, co czasami robi bardzo dużą różnicę. Myślę, że również w rozwoju muzyki. No to w takim razie posłuchajmy może, tak świętując.

Mastodon z takimi nowinkami muzycznymi progmetalowymi dość. Snakes for Dinner na 98.2 FM, a ja nie o nowinkach muzycznych, ale również o nowinkach, tym razem sportowych. Mastodon mówi, że Snakes for Dinner, no jestem ciekawa, co nasi polscy siatkarze muszą dzisiaj jeść na obiad, żeby mieć takiego powera później wieczorem do grania, no bo dzisiaj półfinał Polska-Słowenia, także będziemy trzymać kciuki za naszą męską reprezentację w siatkówce, jak najbardziej. No i powodzenia, drodzy panowie. Chociaż patrząc po ich poprzednich meczach, to myślę, coś tak czuję, że może być nawet nieźle. Idą jak burza, no i mam nadzieję, że tak będzie i dziś. To dopiero o 17, a póki co zostajemy w takich polskich klimatach, ale już z powrotem, nie sportowych, a muzycznych. Lady Punk i Zostawcie Titanica. To może akurat panowie na słuchawki przed meczem. O, motywacja zawsze się przyda.

0: 8.30 wybiła. Zobaczmy, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. No a z korkami jest całkiem dobrze, no bo praktycznie ich nie ma. Ale ja Unii Lubelskiej lekko zakorkowana, Aleje Racławickie i Głęboka. No jeszcze fragmentami Aleja Kraśnicka, tam też możecie sekundę postać, no ale większych korków tutaj nie ma. Ale jeśli jednak w jakimś stoicie bądź wiecie o jakichś utrudnieniach, które pojawiają się w naszych okolicach, to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.

21 minut do 9 pozostało. Ja sprawdzam, co dzieje się w Lublinie w najbliższym czasie. No i zaczniemy sobie od tego, że fanów fantastyki zainteresuje na pewno Starfest, który odbędzie się od 16 do 18 października na halach Targi Lublin na Dworcowej 11. Więc jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie sprawdźcie to wydarzenie. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co niedługo w Lublinie będzie się odbywać, no to poczekajcie sekundę na Imprezę FM. Do niej serdecznie zapraszam. A tymczasem jeszcze wracamy do klasyki The Eagles na 98,2.

Za 15, no już w zasadzie 14 minut ujrzymy dziewiątkę na zegarach, zatem sprawdźmy sobie, jakie wydarzenia na nas czekają w najbliższym czasie w Lublinie. No i zacznę od zespołu Metro. To jest dość młody zespół, jeśli chodzi o scenę alternatywno-rockową. No i pojawią się w Lublinie 3 października. Są w tym momencie w trasie 365 widoków na przyszłość. No i z tą trasą właśnie do Lublina zajeżdżają. 3 października, Fabryka Kultury Zgrzyt, godzina 19. Metro. A jeśli jednak na co dzień raczej wybieracie takie obuwie typu glany z czerwonymi sznurówkami, to zachęcam do sprawdzenia wydarzenia, które właśnie przedstawię. KSów również w Fabryce Kultury Zgrzyt 16 października o 18. Tym razem nie w tej trasie takiej akustyczno-filharmonijnej, w której panowie niedawno byli, ale trochę bardziej klubowo-punkowo na pewno będzie. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani trasą koncertową jesienną KS-u, no to sprawdźcie to wydarzenie 16 października, Fabryka Kultury Zgrzyt. I ostatnie wydarzenie, które na nas dziś czeka, również dość punkowo, ale poza tym punkiem dołóżmy sobie trochę heavy i grunge'u. No i wychodzi punk heavy grunge na żywo 21 listopada o 18.30 w klubie Graffiti. Pojawią się 4 zespoły, które właśnie takie klimaty mieszają. Sons of the Sun, Ojate, Druids i Budynek C. To wszystko na was będzie czekać w klubie Graffiti 21 listopada. Radio Centrum.

0: Happy Set w towarzystwie Kasi Linz na 98.2 FM, a tymczasem wybiła 9.
1: Studencie, pamiętaj, aby się ubezpieczyć. O tym za chwilę. Powiemy również o finałowym dniu Lubelskiego Festiwalu Nauki.
0: W wydarzeniach Szymon Skrzypek.
1: Nowy rok akademicki to nie tylko przeprowadzki i układanie planu zajęć. Studenci powinni także sprawdzić, czy nadal mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Szczególną uwagę na te kwestie powinny zwrócić osoby, które w wakacje pracowały lub zbliżają się do 26 urodzin. Po zakończeniu umowy o pracę student nie zostaje automatycznie ponownie objęty ubezpieczeniem przez rodzica lub uczelnię. W takiej sytuacji rodzic powinien ponownie zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenia, która co do zasady nie powoduje utraty ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
2: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje jeszcze przez 4 miesiące. Przy przeprowadzce można również wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nowym miejscu zamieszkania, a deklarację złożyć przez internetowe konto pacjenta. Lubelski Festiwal Nauki nadal trwa. Przed nami wykłady i panele w Chatce Żaka. 22. edycja festiwalu powoli dobiega końca, ale to nie koniec wydarzeń. Podczas finałowego dnia uczestnicy będą mogli spotkać się z naukowcami oraz popularyzatorami nauki. Już dzisiaj posłuchamy wykładu profesor Elwiry Śliwkiewicz-Cisak pod tytułem Akordeon – instrument z patentem, czyli jak zmieścić cały świat muzyki w jednym miechu. Dla osób, które chcą sięgać gwiazd, przygotowano wykład pod tytułem Jak zdobywaliśmy kosmos? Opowieść o ludzkiej ciekawości, który poprowadzi Piotr Kosek z kanału Astrofaza. Wykłady i panel odbędą się już dzisiaj w godzinach od 18 do 20.30 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kto zdaniem Polaków lepiej sobie radzi? Sąd może mieć mniejszą skuteczność. Według badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarskiej Inkasso w lipcu 2026 roku wynika, że przedsiębiorcy lepiej oceniają skuteczność firm windykacyjnych w zestawieniu z organem wymiaru sprawiedliwości. Zaś 69% ankietowanych twierdzi, że windykatorzy zwiększą szanse na odzyskanie długu.
3: Profesjonalna windykacja nie powinna polegać na eskalowaniu konfliktu. Najpierw trzeba ustalić, co rzeczywiście dzieje się po stronie dłużnika i czy jest możliwe porozumienie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy coraz częściej oczekują właśnie takiego podejścia. Skutecznego, ale pozwalającego zachować relację tam, gdzie ma to biznesowy sens.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu Kaczmarskiej Inkasso. Od poprzedniej edycji sondażu Postrzeganie firm windykacyjnych 2026 największe zmiany nastąpiły w postrzeganiu sądu. W 2023 ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji. Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów pomiędzy kontrahentami.
0: A po wydarzeniach sprawdźmy sobie, jak pogoda za oknem. 11 stopni na naszych termometrach, 9 stopni to odczuwalna temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, biometr umiarkowany, no i dzisiaj mrzeweczka przez cały dzień nas czeka. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!
4: Witam po raz trzeci w trzeciej godzinie Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam, zaczynamy od pięknego klasyka i będzie jeszcze dużo, dużo dobrego przez tę godzinę. Roxette, Roxanne i The Police to już teraz.

wspaniałe wieści ze świata sportu do nas dochodzą. Okazuje się, że Maja Chwalińska pokonała Elise Martens i awansowała do półfinału WTA w Singapurze. No brawo, brawo Maja. Będziemy trzymać kciuki. No i ten półfinał mam nadzieję, że pójdzie bardzo dobrze. Będzie co świętować, zresztą już jest co świętować, bo Maja z wielkim sukcesem już w tym momencie. Zresztą no, o tym chyba więcej. Oddział zamknięty, jak to się świętuje.

przyszedł czas, żebyśmy sprawdzili sobie, co tam szumi w mediach. No to zacznijmy od Interii. Interia pisze między innymi o ślubie wokalisty Maneskin, czyli Damiano Davida, z Dave Cameron. Jak on wyglądał? Jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam zajrzeć na stronę Interii. No a co pisze dziś Wyborcza? Odpowiada na dość nurtujące, myślę, wszystkich pytania, czyli na przykład po co muzealnikom plastikowa konewka i pobity talerz. To jest cykl, który Wyborcza prowadzi na temat muzeów i sztuki, tym razem o Muzeum Warszawy. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam do Wyborczej. A my sobie przechodzimy do Rzeczpospolitej, która pisze o Polsce, która wejdzie na mapę chipów. Szansa na strategiczną pozycję w sektorze. Wartość polskiego rynku półprzewodników do 2035 roku ma wzrosnąć z 5 do ponad $23 miliardów. Czy staniemy się ważnym graczem? O tym pisze między innymi właśnie Rzeczpospolita, więc zapraszam do tych trzech źródeł. No a ja tymczasem wracam znów do takich klasyków, które dziś nam sporo towarzyszą.

Drodzy kierowcy, uwaga. Zderzenie autobusu MPK z autem dostawczym na ulicy Romera u nas w Lublinie. Także tam mogą tworzyć się pewne utrudnienia na drodze właśnie w okolicy ulicy Romera i Diamentowej. Tam koniecznie uważajcie. No i uważajcie również na drogach. Mam nadzieję, że za niedługo już ta sytuacja będzie bardziej klarowna i dowiemy się więcej szczegółów. O tym będę informować, ale przypominam, jakbyście mieli jakieś informacje drogowe. 515 515 982.

Aerosmith na 98,2 FM. No a co to za zamieszanie się dzieje, jeśli chodzi o żużel? Tym razem nie chodzi tutaj o tasowanie się na torze żużlowym naszym, ale o sam tor. No bo już teraz nie ma żadnych odstępstw. Motor nie wróci dopiero teraz na stadion nasz lubelski, no ale będziemy musieli znaleźć inny stadion. Lubelski MOSiR unieważnił postępowanie, w którym to 20

23 lipca wybrał firmę Texon S.A. na wykonawcę tej modernizacji naszego stadionu żużlowego. No ale nie oznacza to jednak, że nasze koziołki będą mogły na ten tor wrócić. Niestety, będziemy musieli znaleźć na 2027 rok inny tor, dlatego że po prostu ten nie spełnia warunków. Tak jak mówi wiceprezes motoru, jedynym wyjściem, chyba żeby jeździć na tym torze, byłoby to, gdyby lubelskie koziołki zostały zdegradowane do innej ligi, no ale na to na szczęście nie ma szans. No i trzymamy kciuki, żeby zupełnie tak nie było. Jednak pozostałabym przy tym, żeby postarać się ten stadion wyremontować. No a wtedy to już jedna wielka impreza. No i perfekt do tego.

No tego głosu Nosowskiej to można by słuchać i słuchać. Hej i cztery pory na 98,2 FM. No i a propos pór, no to takowa też na mnie przyszła, bo kończy się głowa do góry w Akademickim Radiu Centrum. 9 minut do 10 pozostało, ale zachęcam, żebyście jeszcze z nami zostali, bo godzinę szczytu będzie prowadzić dziś Emilia Bukowska. No zatem serdecznie zapraszam na godzinę 15, żeby posłuchać tego, co się dzieje również w Lublinie, ale nie tylko, również w Polsce i na świecie. O 19 jazda próbna z Jakubem Pasiecznym, także ustawcie sobie przypomnienie, żeby o tym również pamiętać. A jeszcze tak na sam koniec wrócimy sobie do takich lat 90. i trochę grunge'owych klimatów. Czemu nie? Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już niedługo, bo z wami Aleksandra Baranowska. Cześć!

0: koni na torowisku w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o Olimpiadzie, o ubezpieczeniach oraz podróży przez Afrykę w lubelskiej kawiarni. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Koń spacerował po torach na Zębożycach. Zszedł tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Do sytuacji doszło w czwartek około 15:30, kiedy kierowcy jadący ulicą Krężnicką w Lublinie dostrzegli konia poruszającego się po trasie kolejowej. Niektórzy ze świadków starali się spłoszyć zwierzę z niebezpiecznego miejsca. Mimo chwilowej skuteczności wierzchowiec powrócił na torowisko. Koń postanowił w ostatniej chwili zejść w bezpieczne miejsce przed nadjechaniem pociągu. Zwierzę miało uciec z jednego z okolicznych gospodarstw. Koniec stału podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
1: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie Olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdują się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Historia Afryki połączy się z podróżniczymi doświadczeniami. Nadchodzi spotkanie autorskie z Tomaszem Szewczykiem. Tematem wydarzenia będzie jego książka Prezydent Afryka Kwame Nkrumaha. Publikacja przeplata reportaż i biografię pierwszego przywódcy niepodległej Gany z osobistą opowieścią twórcy o poznawaniu postaci polityka. Rozmowie towarzyszyć będzie pokaz slajdów, a uczestnicy będą mogli także zadawać pytania autorowi.
2: Duża część materiału to jest materiał zebrany przeze mnie w czasie podróży po Afryce, nie tylko po Ganie, i o tym też właśnie będę opowiadał, to znaczy i o samej postaci prezydenta, o tym dlaczego on, ale też o własnych doświadczeniach z Afryki. Świadomość tego, jak istotna była historia Gany w historii dekolonizacji całego kontynentu, jest na tyle niska, że chciałem to po prostu przybliżyć polskiemu czytelnikowi.
0: Mówi Tomasz Szewczyk, autor książki. Spotkanie rozpocznie się we wtorek 29 września o godzinie 18 w księgarni kawiarni Między Słowami. Organizatorzy podkreślają, że aby dołączyć do rozmowy, nie trzeba wcześniej znać publikacji. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 14 stopni, a temperatura odczuwalna jest o stopień niższa. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: Absolutny klasyk na naszej antenie, oczywiście od Deep Purple. No i klasykiem jest również to, że o godzinie 15 pora na wydarzenia w Akademickim Radio Centrum.
1: Lublin z nagrodą Urban Innovator 2026. O tym za chwilę. Powiemy również o czterech łosiach, które pojawiły się na Woli Słowińskiej.
0: A wydarzenie przygotował i przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Lublin z kolejną nagrodą. Lubelskie ogrody zostały docenione. Miasto otrzymało wyróżnienie Urban Innovator 2026 w kategorii Wspólna Przestrzeń za program Lubelskie Ogrody Społeczne. Nagroda została przyznana za innowacyjne podejście do tworzenia zielonych, wspólnych przestrzeni oraz włączanie mieszkańców w kształtowanie miasta.
2: Lubelskie Ogrody Społeczne to program, który realizujemy od 2024 roku przez Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin i w ramach niego mieszkańcy wspólnie tworzą, prowadzą ogrody na udostępnianych przez miasto terenach. Ogrody są miejscami uprawy roślin, spotkań, integracji, ale także edukacji i działań na rzecz lokalnej społeczności.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Mieszkańcy otrzymują wsparcie na kolejnych etapach tworzenia ogrodów. Od znalezienia odpowiedniego terenu i przygotowania koncepcji, przez dobór roślin, po rozwój ogrodu i jego działalność społeczną. Obecnie w Lublinie funkcjonuje 10 ogrodów stworzonych w ramach projektu. Wręczenie wyróżnienia odbyło się wczoraj w Katowicach podczas wydarzenia towarzyszącego Kongresowi Nowej Mobilności 2026. Łosie pojawiły się w Lublinie. Na miejscu interweniowały służby. Do zdarzenia doszło w rejonie Alei Warszawskiej oraz ulic Zbożowej i Skowronkowej. Obecność czterech dużych, dzikich zwierząt wymagała poinformowania odpowiednich służb. Na miejscu pojawił się m.in. patrol policji, który zabezpieczał ruch drogowy, ograniczając ryzyko dla kierowców, jak i łosi. Trzy zwierzęta oddaliło się z terenów działkowych samodzielnie, jednak w przypadku czwartego konieczna była interwencja weterynarza. Łoś został uśpiony i przetransportowany w bezpieczne miejsce w lesie, gdzie powrócił do swojego naturalnego środowiska. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma być to 1 300 tysięcy osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
3: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NL Med. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszanie ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmę smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
0: A my sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. No na dworze standardowo pochmurno, odczuwalna temperatura to 14 stopni Celsjusza i ciśnienie dość wysokie, 1020 hektopaskali na barometrach, a raport smogowy razem z biometem są umiarkowane.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: miesiąc zamknięty na plusie?
1: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: 5 minut po godzinie 15, ostatni piątek miesiąca, ale na szczęście jeszcze nie ostatnie wydanie audycji Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska dla Was dzisiaj przy mikrofonie. Dzień dobry, słyszymy się standardowo do godziny 18 i słyszymy już teraz również Depeche Mode. Depeszowcy myślę, że mogą dać głośniej. Never Let Me Down Again już teraz.

Two Door Cinema Club w waszych głośnikach i jesień za to tak delikatnie puka do drzwi. Dzisiaj trzeci dzień już kalendarzowej jesieni. Jeśli jednak nie jesteście jesieniarami, no czyli nie przypadacie za tą porą roku, to ten weekend myślę może to odwrócić, bo zapowiada się taka piękna, typowa polska jesień. W sumie właśnie jak patrzę na prognozę pogody, to od tej niedzieli do przyszłej niedzieli pokazuje mi codziennie 19 stopni i słońce, więc na razie to chyba jeszcze nie pora na czapki czy szaliki, no chyba, że jeszcze w waszym miejscu pracy albo w bloku niestety nie grzeją.

23 minuty po godzinie 16:15 oczywiście. Jeszcze trochę będziecie musieli posiedzieć w pracy, zanim wyjdziecie z domu. Na odwrót, zanim wyjdziecie z pracy do domu oczywiście. I na początek godzin szczytu myślę, że warto wspomnieć o darmowym wydarzeniu w Zgrzycie, a jak wiadomo, za darmo to oczywiście uczciwa cena, więc tym bardziej warto się wybrać na październikowe Welcome Sessions, bo już piąta edycja tego wydarzenia właśnie będzie, które wspólnie współtworzymy z Fabryką Kultury Zgrzyt i która też ma na celu promocję nowych zespołów. No i kto będzie tam, kto tam wystąpi, kogo będziecie mogli usłyszeć. Zagrają takie zespoły jak Out of Frame z Lublina, którzy grają zimną falę i postpunka. Będzie też punk rockowa Komercja, czy grupa Chamy z Jamy z Chełma grający punk i metal, ale też i zespół Horda inspirujący się w swoim graniu The Rolling Stonesami, czy też ZZ Top. No i to wszystko będzie można usłyszeć 2 października w Zgrzycie, a podczas wydarzenia, co warto powiedzieć, będzie prowadzona zbiórka na psy ze schroniska Zbronic. No i było trochę o polskich zespołach, to też i polski zespół już teraz na naszej antenie, Chłopcy z Placu Broni.

29 minut pozostało do godziny 16, więc po raz pierwszy w godzinach szczytu wyjeżdżamy na lubelskie drogi. No i dość mocno zakorkowany już jest Lublin, ale też widzę i wypadek przy rondzie Dmowskiego, w skręt w tysiąclecia. Jeśli jedziecie od ulicy Unickiej, no to tam się właśnie korkuje, ale też i tysiąclecia od Młyna Krauzego standardowo stoi. Co do reszty miasta, postoicie na pewno na Kruchmalnej, czy też na skrzyżowaniu Diamentowej z Wrotkowską, również na Jana Pawła II w kierunku Węglina i korek też na Alei Kraśnickiej w obu kierunkach, na rondzie Honorowych Krwiodawców, standardowo też na Alejach Racławickich. I do tego myślę, że warto omijać Głęboką, która stoi w obie strony od Narutowicza do Sowińskiego, a na sam koniec duży Armagedon na skrzyżowaniu

To chyba najlepsza piosenka na te szare jesienne wieczory, takie jak dzisiaj właśnie, czyli Zaopiekuj się mną od grupy Rezerwat. No i ja może chwilę o tym, jak zaopiekować się sobą na grzybobraniu, bo jak się okazuje, wiąże się to nie tylko z ryzykiem pomylenia grzybów, ale z czymś o wiele gorszym, bo największym zagrożeniem, jak się okazuje, są kleszcze, które oczywiście przenoszą boreliozę, czy też kleszczowe zapalenie mózgu. Jak czytamy, według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od początku tego roku do 15 września na terenie województwa lubelskiego odnotowano 1698, czyli prawie 1700 już przypadków boreliozy, ale za to w roku ubiegłym czy też bieżącym nie zarejestrowano zatruć po spożyciu grzybów. No jak to się mówi, wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. No ale warto pamiętać, że właśnie po powrocie z lasu powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie zabraliśmy z lasu jakiegoś nieproszonego pasażera na gapę.

David Lee Roth i Just Like Paradise, czyli zupełnie jak w raju. No i nie wiem, czy wy się dzisiaj czujecie jak w raju, bo z jednej strony piątek i też do tego zbliżamy się do godziny 16, no ale z drugiej strony dzisiejsza pogoda, no niestety daje wiele do życzenia. No to może coś w klimatach właśnie tej pogody, ale też i do rozbudzenia się, czy może też do rozruszania. Już teraz duet Bajka z kawałkiem Burzowa.

The Warning na naszej antenie. The Warning, czyli ostrzeżenie. Ja mam właśnie dla was takie małe ostrzeżenie, że jeśli postanawiacie na chwilę od nas odejść na chwilę od waszego radioodbiornika, to bardzo możliwe, że ominą was najświeższe wiadomości, bo już za 3 minuty słyszymy się w kolejnym serwisie informacyjnym. Także koniecznie zostańcie z nami.

0: Godzina 16 właśnie wybija na zegarach, a to czas na kolejne wydarzenia.
1: Nowe informacje w sprawie pożaru stacji Starlink, o tym za chwilę. Powiemy również o stanie mikrofirm według raportu KRD.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Zaczynamy od informacji z kraju. Pożar stacji Starlink miał być efektem podpalenia. Przypomnijmy, w środę wieczorem doszło do pożaru stacji Starlinku w powiecie grójeckim na Mazowszu. W czwartek prokuratura nie wykluczała działań o charakterze sabotażowym. W mediach do sprawy odnieśli się dzisiaj rządzący, w tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, który podkreślił, że doszło do celowego podpalenia. Tę samą informację potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. System Starlink utrzymuje łączność internetową m.in. na Ukrainie. Rozwój tak, ale nie za wszelką cenę. Jaki jest obraz polskich mikrofirm na podstawie raportu KRD? Krajowy Rejestr Długów zapytał właścicieli mikrofirm, którzy zatrudniają do 9 pracowników oraz osoby wprowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, co oznacza dla nich rozwój i jakie są perspektywy wzrostu biznesu w najbliższych miesiącach. 62% badanych deklaruje chęć rozwoju stopniowego i ostrożnego, tylko 13% jest gotowych na dynamiczną ekspansję kosztem większego ryzyka.
2: Rozwój mikrofirmy często oznacza więcej klientów, większe zlecenia i dłuższą listę faktur z odroczonym terminem płatności. To może poprawić sprzedaż, ale jednocześnie zwiększa ryzyko, że przedsiębiorca będzie finansował cudze opóźnienia z własnej kieszeni. Dlatego przy wzroście skali działania warto od razu uporządkować zasady płatności, sprawdzać nowych kontrahentów, ustalać limity kupieckie, pilnować terminów i reagować po pierwszym opóźnieniu, a nie dopiero po kilku miesiącach.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes firmy Kaczmarskiej Inkesso. Czym natomiast jest dla nich rozwój? 54% właścicieli biznesu w Polsce mówi jasno, że to nic innego jak wzrost zysków. Na drugim miejscu wskazali zwiększenie przychodów. Takiej odpowiedzi udzieliło 44% badanych. Pokazuje to, że przedsiębiorcy nie utożsamiają rozwoju z samym zwiększeniem skali sprzedaży. Liczy się przede wszystkim to, czy działalność przynosi realnie większą nadwyżkę finansową. Warto też zauważyć, że definicja rozwoju zmienia się wraz z modelem biznesowym firmy. Z badania wyłania się obraz mikrobiznesu, który wie, czego chce, ale nie ma pewności, czy stać go na realizację tych planów. Największym zaskoczeniem jest różnica między deklarowaną chęcią rozwoju a prognozą na najbliższe 12 miesięcy. Aż 75% przedsiębiorców dopuszcza rozwój firmy, lecz tylko 24% uważa, że w ciągu roku wzrost jest prawdopodobny. Pod tym względem pesymistów jest więcej niż optymistów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na pokaz filmu opowiadającego o polskiej skrzypaczce i śpiewaczce. Widzowie zobaczą produkcję Kobiety, Ewa Grochowska w reżyserii Mateusza Bornego. Projekcja pozwoli bliżej poznać bogatą biografię twórczyni, która na przestrzeni lat popularyzuje muzykę tradycyjną poprzez działalność warsztatową i koncertową. Główna bohaterka filmu zajmuje się także badaniami poświęconymi śpiewowi obrzędowemu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również członkinią m.in. takich zespołów jak Tęgie Chłopy, Z Lasu oraz Bujne Ziele. Seans rozpocznie się już dziś o godzinie 19 w sali widowiskowej Warsztatów Kultury w Lublinie. Wstęp na pokaz jest wolny, jednak liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność przejścia.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to dalej 14 stopni Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 9. Na barometrach mamy 1020 hektopaskali. Raport smogowy obecnie dobry, ale biometr cały czas umiarkowany.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: miesiąc zamknięty na plusie?
1: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście!
4: Radio Centrum.
5: 16:05, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Zawsze mówię dzień, bo gdyby był dobry, to byłabym prawdopodobnie teraz na grzybach. No tak całkiem na serio, to jestem tutaj dzisiaj z wami do godziny 18:00, oczywiście w godzinach szczytu. I wy również zostańcie z nami, a na sam początek audycji YouTube już teraz w waszych głośnikach.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Viagra Boys. Cofnęliśmy się na chwilę do tegorocznego openera i a propos właśnie tego festiwalu. W poniedziałek rzucili oni parę zespołów, które wystąpią już na kolejnej edycji, a do tego Mikołaj Ziółkowski, czyli twórca festiwalu, zapowiedział zmianę dotychczasowej formuły, bo dotychczas była jeden albo dwóch headlinerów, czyli takich dużych zespołów czy dużych artystów na jeden dzień, a teraz od przyszłego roku ma być ich co najmniej trójka, czyli trzy duże nazwy na każdy dzień festiwalu. W 2027 właśnie festiwal odejdzie od tej dotychczasowej formuły. Można powiedzieć, że open air będzie miał rozmach. A czy festiwalowe autobusy są gotowe na to obciążenie? Nie wiem, choć się domyślam.

0: 29 minut po, zostało do godziny 17, więc po raz kolejny wyjeżdżamy już na lubelskie drogi. Korek na Alei Kraśnickiej przy Konopnicy. Jeśli wyjeżdżacie aktualnie z miasta, to myślę, że możecie mieć tam problem, ale za to bezproblemowo powinno być już na Krochmalnej, która się odblokowała. Ponownie też ulica Głęboka. Niemniej jednak korek nie odpuszcza na Wolskiej, na Fabrycznej czy też na Alei Unii Lubelskiej. Tak samo stoi dalej Grafa i Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. No i najważniejsza chyba informacja o przebudowie ulicy przy Narondzie na styku Andersa i Lwowskiej, bo widzę właśnie duży korek na ulicy Tumidajskiego, możliwe, że właśnie związany z objazdem, chociaż na Andersa aktualnie powinno być bez większych problemów. I przypominam, że możecie do nas pisać o każdej porze pod numer 515-515-982 o korkach, czy o wypadkach, czy też innych utrudnieniach, które widzicie na drogach, a my oczywiście przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Trochę młodej polskiej alternatywy na naszej antenie nie zaszkodzi. Za nami Metro z kawałkiem Na balkonie i będzie okazja usłyszeć ich również na żywo w Fabryce Kultury Zgrzyt już 3 października, czyli w przyszłą sobotę. Metro, które ma na swoim koncie 2 epki, właśnie powraca do Lublina z nowością, bo ze swoim debiutanckim albumem, którego datę ogłosili właśnie dzisiaj, płyta będzie się nazywać 365 widoków na przyszłość. Ukaże się 16 października, mimo że grają już od 5 lat, sama to sprawdziłam, no to jakoś dopiero teraz im się zebrało na nagranie albumu, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale, ale myślę, że na koncercie będzie można usłyszeć coś od nich przedpremierowo.

Już tylko 10 minut pozostało do godziny 17. Drodzy słuchacze, jeśli szukacie ciekawego pomysłu na weekend, poza oczywiście grzybobraniem, to przychodzę z pomocą, bo mam kilka mocnych, myślę, propozycji na najbliższe dni. Jednym z głównych punktów tego weekendu to oczywiście lubelskie targi książki, które potrwają właśnie od piątku do niedzieli na terenie targów Lublin. Będą tam spotkania z autorami, różne debaty, panele dyskusyjne, ale też oczywiście ciekawe książki do zgarnięcia. W ten weekend odbywa się również 64. edycja Skarbów Ziemi, czyli giełda minerałów i biżuterii, kultowa myślę. Piękne rzeczy tam będzie można dorwać. Będzie to na hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Głębokiej. Przed nami też dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt z okazji Światowego Dnia Zwierząt, które już w tę niedzielę i również w niedzielę, jak co miesiąc, w ostatnią niedzielę miesiąca, lubelska giełda staroci, ale też do tego w lubelskich Tytoniach będzie można upolować jakąś nową, starą, że tak powiem, płytę do kolekcji, bo odbędzie się wyprzedaż winyli, ale też i tanich książek. Aż szkoda, że człowiek nie może się rozdwoić na te wszystkie wydarzenia. A co do wydarzeń, to już kolejny serwis informacyjny o 17:00.

0: Godzina 17 właśnie wybija na zegarach, a to pora na kolejne wydarzenia.
1: Lublin gospodarzem Forum TRIU 2026. O tym za chwilę. Powiemy również o pracach drogowych w mieście oraz ostatnim szkoleniu WOT.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Przed nami kolejne ważne forum dyskusyjne. Lublin gospodarzem spotkań osób zaangażowanych w wymianę młodzieży. Do Lublina przyjadą edukatorzy oraz osoby pracujące z młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy. To ważne wydarzenie sieciujące polsko-niemiecko-ukraińskie środowisko organizatorów trójstronnych wymian młodzieżowych odbędzie się w ramach forum TRIU 2026.
2: Przez najbliższe dni Lublin będzie przestrzenią rozmów, wymiany doświadczeń i budowania współpracy wokół trójstronnych wymian młodzieżowych. Dzięki wydarzeniu uczestniczki i uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i metody pracy, podzielą się też swoimi doświadczeniami oraz poszukają inspiracji do realizacji kolejnych wspólnych działań.
1: Mówi Justyna Guść z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Oficjalne otwarcie forum rozpoczyna się 28 września o godzinie 11 w pracowniach kultury Maki Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice. Dzień później w sali koncertowej przy ulicy Rybnej 13 odbędzie się otwarty panel dyskusyjny pod hasłem „Jak międzynarodowa współpraca młodzieży może tworzyć trwałe zmiany na poziomie lokalnym?”. Panel w języku angielskim jest otwarty dla publiczności. Forum TRIU 2026 zorganizowane jest w ramach sieci współpracy LIKTAR. Organizacja ta umożliwiła już w sumie ponad 85 tysięcy spotkań, w których uczestniczyło ponad 3 miliony młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów. Zakończono przebudowę chodnika przy Alei Witosa. Kierowcy muszą uważać na lokalne zawężenia. Remont objął około 460 metrów od schodów terenowych przy ulicy Dobrzeńskiego do ulicy Doświadczalnej. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Drogowcy pracują też na kolejnych ulicach. Na rondzie Cybulskiego nałożono nową warstwę ścieralną, która ma zabezpieczyć drogę przed zimą. Te same działania trwają na ulicy Janowskiej, gdzie kierowcy w ciągu najbliższych dni mogą napotkać lokalne zawężenia. Prace prowadzone są również na Alei Unii Lubelskiej. Po jednej ze stron trwają roboty ziemne w ciągu pieszym i rowerowym. Na jezdni rozbierane są istniejące zatoki autobusowe, a nawierzchnia jest frezowana. Na ulicy Zamojskiej natomiast trwa przepinanie sieci gazowej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. LBOT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.
0: A my za to zasięgnijmy, jak tam w naszej pogodzie. Odczuwalna temperatura to 13 stopni Celsjusza, ciśnienie to dalej 1020 hektopaskali. Jest pochmurno, chociaż powinno być dzisiaj bez deszczu. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
4: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.
8: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
0: Już prawie 5 minut po godzinie 17 to też ostatnia godzina naszej piątkowej takiej małej imprezy. Już słyszymy się w godzinach szczytu do godziny 18. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam się już niestety po raz ostatni. No i jak ostatnia godzina imprezy, to też imprezowy kawałek na początek Crazy Town i Butterfly.

Interpol z kawałkiem Wings on Fire na 98.2 FM i za to w ogniu, ale w ogniu krytyki niestety jest Netflixowa lalka, chociaż ten rozgłos dobrze jej robi, bo jest w globalnym top 10. Polacy się kłócą, świat ogląda, no a serial właśnie korzysta, bo zdobył 2,5 miliona odsłon w pierwsze 10 dni od premiery, co też czyni ją trzecim najlepszym startem polskiego serialu w historii. Właśnie lepsi od nowej lalki byli chociażby Wielka Woda czy serialowy Heweliusz. No a jak wy odnajdujecie się z tą nową netflixową wersją lalki, możecie pisać pod 515 515 982.

23 minuty po godzinie 17. Pod koniec poprzedniej godziny dawałam wam polecajki, co robić w ten weekend, ale zapomniałam chyba o najważniejszym, czyli tym, że w ten weekend odbywają się szóste otwarte mistrzostwa, uwaga, w skrable. Takie rzeczy oczywiście dzieją się tylko na Politechnice Lubelskiej. Pamiętam, że parę miesięcy temu były też mistrzostwa w Rumikuba, czyli również planszówki. No i tym razem przyszedł czas na skrable. Rozgrywki potrwają w sobotę i w niedzielę w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki. I czytam, że do rywalizacji przy planszach staną zawodowcy, jak i debiutanci. Zastanawiam się, jak wygląda właśnie sylwetka takiego zawodowca w skrable, ale istnieje nawet Polska Federacja właśnie w skrable, więc nie ma to tamto. Są to całkiem poważne zawody i wy również możecie wziąć udział i podjąć się właśnie rywalizacji. No i co najważniejsze, wstęp jest wolny.

0: 17.31 już na zegarach, więc po raz ostatni wyjeżdżamy na Olbeskie ulice. Bezwypadkowo na ten moment, korków też niezbyt wiele, jednak większy ruch utrzymuje się na Alei Kraśnickiej, na wjeździe do Konopnicy, na wyjeździe z miasta i też ciągle zator utrzymuje się na Alei Unii Lubelskiej, ale poza tym wreszcie miasta powinno być bez problemów i ja też wszystkim kierującym życzę oczywiście bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

Irlandzki klasyk w waszych głośnikach, czyli oczywiście Thin Lizzy. I mała ciekawostka z Irlandii, która to właśnie rozważa wprowadzenie voucheru o wysokości 100 euro dla 16-latków, który właśnie to voucher ma ułatwić młodym dostęp do wydarzeń kulturalnych, czyli na przykład do koncertów, na teatr, czy też wyjścia do kina. A podobne rozwiązania działają też już w innych krajach, na przykład we Włoszech, w których to właśnie po wprowadzeniu takich bonów odnotowano wzrost wizyt w kinach o 5,6%, a na koncertach wzrost o 4,1%. No niestety życie w Polsce nie jest zbyt piękne, ale życie też byłoby zbyt piękne, gdyby właśnie w Polsce wprowadzono takie bony, ale za to już za chwilę w Imprezie FM przyjrzymy się koncertom, na które możecie się wybrać z naszego polecenia.

Ten dźwięk oznacza, że lecimy z zapowiadaną imprezą UFM, czyli sprawdzimy sobie, co ciekawego koncertowego czeka Was w Lublinie. W przyszły czwartek, 1 października, myślę, że warto zajrzeć do klubu Graffiti na koncert.

0: koncert lubelskiej grupy Skylorn, którzy grają w ramach trasy Niebo Rozdarte i taki też tytuł ma właśnie ich świeżo wydany debiutancki album. I razem z nimi na scenie pojawi się warszawska formacja Coromine czy Sublunar z Rzeszowa. Jeśli jesteście spragnieni ciężkiego metalowego brzmienia, no to ten koncert myślę, że jest właśnie dla Was. 1 października Graffiti, bilety są cały czas dostępne. Kolejny koncert w Lublinie warty uwagi to koncert grupy Nene Heroin. Jest to polski zespół z Gdańska, wyróżniający się unikalnym brzmieniem, zlepionym z jazzu, rocka psychodelicznego czy też post-rocka. I co ciekawe, podczas koncertów grupa zakłada złote maski, stając się przy tym uczestnikami muzycznego rytuału. I będziecie mogli sami do tego rytuału dołączyć 14 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury. Co do tych masek, to zakłada je również na swoich koncertach grupa Bocca, bo od początku działalności grupa pozostaje incognito, konsekwentnie budując tym właśnie zamknięty świat audiowizualny, w którym najważniejsza jest muzyka, również też i atmosfera. I ich brzmienie unikalne to połączenie elektroniki, synth-popu czy też alternatywnego rocka, a w zeszłym roku w tym roku Bocca grała jako gość specjalny na europejskiej trasie zespołu Archive, umacniając też właśnie pozycję na alternatywnej scenie, a Bocca właśnie będziecie mogli usłyszeć 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt. Bilety i więcej informacji znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Happy Set z kawałkiem Damy Radę i mam nadzieję, że wy daliście radę zostać z nami do końca dzisiejszych godzin szczytu. Zachęcam też, żebyście zostali z nami jeszcze dłużej, bo o godzinie 18 ostatni serwis informacyjny oraz serwis sportowy, a o godzinie 19 audycja Jazda Próbna Kuby Pasiecznego i muzyczne nowości. A przy mikrofonie z wami była Emilia Bukowska. Ja życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Plac po Farze czeka na remont. O tym za chwilę. Powiemy również o olimpiadzie, o ubezpieczeniach oraz o festiwalu wszystkich mieszkańców. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Plac po Farze przejdzie metamorfozę. Prace mogą ruszyć jeszcze jesienią. Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie rozpoczął zgłaszanie ofert w przetargu na przebudowę jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na lubelskiej Starówce. Oferty złożyły 4 firmy, z czego tylko 2 brane są pod uwagę ze względu na maksymalne koszta. Cena projektów wynosi od 3 milionów 420 tysięcy do 3 milionów 610 tysięcy złotych. Plac po Farze w formie, którą znamy dzisiaj, istnieje od 2001 roku. W tegorocznym projekcie ma pojawić się granitowa nawierzchnia, oświetlenie i iluminacja. Zabezpieczone mają zostać mury wyznaczające zarys dawnego kościoła farnego. Plac ma zostać również przygotowany do montażu zadaszenia na czas wydarzeń plenerowych. Na miejscu ma również stanąć dąb, który ma nawiązywać do jednej z lubelskich legend. Według Tomasza Fulary, zastępcy prezydenta miasta, prace mogą ruszyć jeszcze tej jesieni. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
1: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całym kraju. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliża się Festiwal Wszystkich Mieszkańców. Po raz 9 Lublinianie wezmą udział w celebracji autentycznych sąsiedzkich relacji. Wydarzenie otworzy spacer po Starych Bronowicach przybliżający historię tej dzielnicy. W programie inicjatywy nie zabraknie także warsztatów, w tym zestemplowania toreb oraz tworzenia kolażowych pocztówek i mozaik. Punktem specjalnym będzie przygotowanie wspólnej kapsuły czasu. Wspomnienia w niej ukryte ponownie ujrzą światło dzienne w 2036 roku. Podczas finalnej części imprezy na uczestników czekają pokaz spektaklu Trzepak, koncert oraz fire show Miłosza Budki. Festiwal Wszystkich Mieszkańców rozpocznie się jutro o godzinie 14. Atrakcje odbywać się będą przy ulicach Skibińskiej i Zgodnej. Więcej szczegółów na temat zaplanowanych aktywności dostępnych jest na Facebooku organizatorów Punktu Kultury Przestrzeni Młodych.
2: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od siatkówki. Mistrzostwa Europy wchodzą w decydującą fazę. Przed nami mecze półfinałowe z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w 1/8 finału uporali się z Łotwą, a w ćwierćfinale gładko wygrali z Niemcami. O finał kontynentalnego czempionatu Polacy walczą z kadrą Słowenii. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17. Tuż po jego zakończeniu na parkiet wybiegną bohaterowie drugiego półfinału, w którym Francuzi zmierzą się z Finami. Przechodzimy do piłki nożnej. Reprezentacja Polski rozpoczyna nowy sezon Ligi Narodów. Polacy będą rywalizowali w Dywizji B. Przed podopiecznymi Jana Urbana długie zgrupowanie składające się z aż 4 meczów. Pierwsze z nich już dzisiaj. Rywalami biało-czerwonych będzie reprezentacja, która w przeciwieństwie do Polski brała udział w ostatnim mundialu, a więc Bośnia i Hercegowina. Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o 20:45. A na koniec sporty walki. Hitowa walka w wadze ciężkiej zapowiedziana. Po wielu latach oczekiwania dwaj byli brytyjscy mistrzowie świata, Tyson Fury oraz Anthony Joshua, wreszcie staną naprzeciwko siebie w ringu. Zawodnicy skrzyżują rękawice 11 grudnia na stadionie w Cardiff. Za organizację pojedynku odpowiedzialny jest wpływowy saudyjski promotor Turki Al-Sheikh. Nie podano jeszcze oficjalnych zarobków za tę walkę. Nieoficjalnie mówi się, że obaj mają dostać około 100 milionów funtów.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 13 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 2 stopnie niższa. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Po weekendzie możemy spodziewać się delikatnego ocieplenia.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Informacja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
6: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

Protomartyr stworzyli album, który brzmi jak ścieżka dźwiękowa końca świata i muszę przyznać, że brzmi ona naprawdę pięknie. The Knife Dream na otwarcie jazdy próbnej. I nie będę ukrywał, spodziewałem się albumu, który będzie brzmiał upiornie i mrocznie, jak dwa single zapowiadające album Hotel Usona. Spodziewałem się więcej strachu, może więcej hałasu czy też terroru, co zespół dał nam na poprzednich albumach. I oczywiście to jest, ale ja osobiście czuję tutaj taki hipnotyzujący spokój, nawet nie wiem dlaczego. Jak trzeba, ten krążek jest głośny, hałaśliwy, a jak trzeba, właśnie się uspokaja. I z niepokojącego Sounds We Cannot Hear zespół na przykład zmienia klimat w utworze Converts, który brzmi z początku przyjaźnie, miło, żeby potem zacząć brzmieć naprawdę niepokojąco. Ogółem Hotel Usona przerósł moje oczekiwania, będąc szczerym. Brzmieniowo jest to coś dużo bardziej rozległego niż ich wczesne materiały. To rozwój tego, co zaczęło się na Relatives in Descent. Album ten jest tak bardzo spójny, że piosenki dosłownie się przenikają. Sekcja rytmiczna to ogromne szaleństwo. Greg Ahi, czyli gitarzysta Protomartyr, to także szalony człowiek, który chce ciągle się rozwijać i wynosić zespół na nowe poziomy, tworząc nowe aranżacje, i to wyszło mu na tym krążku wręcz wybornie. Jednak gwiazdą jest Joe Casey, wokalista Protomartyr, którego teksty naprawdę człowieka uderzają. Hotel Usona to w dużej mierze krytyka tego, co dzieje się obecnie na świecie. Joe miesza to wszystko z osobistymi myślami, co słychać szczególnie w utworze Checking Out, czyli utworze zamykającym Hotel Usona, który opowiada o wypaleniu, o ucieczce od rzeczywistości oraz ostatecznym odnalezieniu nadziei i sensu, które nadaje relacja z własnym dzieckiem. Jakie światło rzuca na życie ojcostwo i na rodziny nowego życia. Naprawdę świetny album i już czuję, że będzie to mój ulubiony krążek 2026 roku. Jeżeli lubicie muzykę postpunkową, brzmiącą niepokojąco, gdzie teksty naprawdę dają do myślenia, no to Hotel Usona od grupy Protomartyr jest pozycją, której posłuchać po prostu musicie. Zaczęliśmy dziś od utworu The Knife Dream. Teraz chciałbym Was zaprosić do posłuchania singla, który ten album zapowiedział i który w mojej ocenie jest najlepszym utworem na całym albumie. Sounds We Cannot Hear, Protomartyr.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Słuchacie Jazdy Próbnej w Akademickim Radiu Centrum.

na Fimbo Fifth's AI Jesus na 98.2. Dziś premiera ich nowego krążka pod tytułem Stray Dogs i co cieszy, to powrót do mocniejszych, surowszych gitar. Jeśli chodzi o produkcję i warstwę instrumentalną, to jest ona naprawdę świetna w takich utworach jak Death in the Backseat czy I Needed You Then, I Need You Now, ale ogólnie zarzut do tego albumu jest jeden, mianowicie jest on bardzo bezpieczny i brzmi on jak taki radiowy rock, którym cieszy się każdy i to też jest jakby okej. Ogółem Stray Dogs stara się być przyjemnym doświadczeniem dla każdego. Jest to też album dynamiczny, to mu trzeba przyznać. Na Fimbo Fifth's postawili na wszechstronność, prezentując wiele stylów. Na Stray Dogs dostaniemy jedne z najlepszych piosenek grupy. Miło jest też zobaczyć mniej spójną stronę na Fimbo Fifth's. Zresztą to też zapowiadali, że stawiają na surowość, a nie żeby wszystko do siebie pasowało. Jest to też jakiś powiew świeżości, trzeba przyznać. Jest to udany album, krok naprzód względem Dead Club City, ale wydaje się, że nie przebije popularnością Moral Panic czy chociażby Broken Machine. Za to tak sobie myślę, że często powtarzam, że rok 2026 jest rokiem metalu progresywnego, no bo wyszło w tym roku wiele świetnych albumów w tym gatunku i chyba warto dodać, że 2026 to także rok świetnych debiutów. Grupa Kyo to kolejny zespół, który właśnie taki debiut dziś na rynek wypuścił. Put a Smile on Me to debiutancki krążek grupy i zanim ogłosili ten album, no to zrobili coś, na co większość zespołów potrzebuje wiele czasu. Mianowicie stworzyli dobre, spójne brzmienie, które angażuje ludzi w ich muzykę, ale daje im przestrzeń do rozwoju i eksploracji. No jest to brzmienie grunge'owe, połączone z indie rockiem oraz rockiem alternatywnym i brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Be happy już teraz w waszych głośnikach.

Alien and Farm Gaslighter już za nami. Jest to ich trzeci utwór, który wypuścili w tym roku i jest to całkiem przyjemny kawałek muzyki. Przypomina mi to coś, co stworzyłaby chociażby grupa Ten Years i podobno ma powstać z tego nowy album, który ma się ukazać jeszcze jesienią tego roku, więc po prostu czekamy na to ogłoszenie. Za to ja chciałbym wiedzieć, co takiego ma w sobie Irlandia, że pochodzi stamtąd tak wiele świetnych młodych zespołów rockowych, jak chociażby grupa Garry's, która wypuściła dziś swój drugi album pod tytułem Nobody's Coming to Save You. I podobnie jak w przypadku Protomartyr, mamy tu album, który krytycznie patrzy na to, co dzieje się na świecie obecnie. Tematycznie przechodzi on między polityką a osobistymi przemyśleniami Dana Hoffa, wokalisty grupy, który w dużym skrócie nawołuje do walki, do zmian, bo jak mówił, opór zaczyna się na poziomie indywidualnym i nic się nie zmienia, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Niech utwór Waiting for Fisher będzie krótkim, ale głośnym zaproszeniem do przesłuchania całego krążka Nobody's Coming to Save You, bo jest on naprawdę bardzo dobry.

Roberto Morello we współpracy z grupą Nikop w utworze Unconquered za nami. Jest to łącznie już licząc 22 album w karierze Morello, jednak według niego jest to jego pierwszy solowy album rockowy. I mimo, że na jego najnowszym krążku Everyone Gets Everything They Want jest mnóstwo współprac z chociażby właśnie Nikop, Sergem Tankianem czy grupą Bertów, no to Morello chce wyraźnie pokazać, że to on w całości jest odpowiedzialny za to, jak ten krążek jego najnowszy brzmi. Tom Morello opisał tę płytę jako album dla wszystkich, którzy mają już dość i porównał ją do pierwszej płyty Rage Against the Machine czy Audioslave. Oto raczej ciężko, bo są tu całkiem nietypowe rozwiązania, żeby nie powiedzieć dziwne, na przykład ballada fortepianowa I Am Not Your To Command czy akustyczna piosenka They Can't Kill Us. To jego kompozycje na reszcie płyty faktycznie mogą przypominać czasy Rage czy Audioslave. I to powinno wystarczyć oddanym fanom, ale jak jego celem było uchwycić iskrę Rage i rozpalić ją w nowym pokoleniu, no to riffy z przeszłości raczej nie przyciągną uwagi nowego pokolenia, ale Tom Morello może jeszcze próbować. Za to waszą uwagę warto zwrócić na szkocki zespół Churches, którzy powracają po 5 latach z nowym utworem pod tytułem Roses. To najdłuższa przerwa, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy między albumami, a kiedy zebraliśmy się, aby napisać nową muzykę, chcieliśmy się naprawdę rozwinąć i nie wracać do starych schematów. Naprawdę myślę, że nam się to udało, mówi wokalistka grupy Lauren Mayberry. Premiera nowego albumu jeszcze w tym roku, a jej najnowsza zapowiedź brzmi naprawdę świetnie i z ekscytacją należy wyglądać właśnie premiery nowego krążka.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Słuchacie jazdy próbnej.

0: It's not a blessing or a curse. All I know, it touched the hearts of many. Like a father's love, we don't talk about that much around here.
1: Bardzo przyjemnie brzmiący nowy utwór od grupy The Snuts, PTS za nami. Jest to kolejny singiel zapowiadający nowe wydawnictwo grupy pod tytułem Joy in Short Moments, który ukaże się 23 października. Jeżeli cały album będzie brzmiał tak samo jak ten utwór, no to dostaniemy przyjemny, letnio brzmiący album tej jesieni. A przed nami utwór, który już oficjalnie zapowiada nowy album grupy U2. Silencio, tak się ten utwór nazywa. I zapowiada on album Carnaval de Luz, który jest pierwszym od 9 lat albumem grupy. Ukaże się on 13 listopada i zbiega się z wyjątkowym momentem w historii U2, mianowicie dokładnie 50 lat temu powstała grupa U2, więc będzie to krążek niejako jubileuszowy. The Edge mówi, że będzie to chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek. Bono dodaje, że usłyszymy głośne gitary, głęboki bas i ekstatyczne rytmy. A to wszystko, przypominam, już 13 listopada, a zapowiedź najnowszego albumu grupy brzmi właśnie tak.

Nickelback w utworze Make Me Love You. No ostatnie single brzmią jak powrót do formy grupy Nickelback, no bo nie ma co ukrywać, że ich ostatni krążek Get Rollin' no nie był krążkiem udanym, a album Everything Under the Sun jak na razie zapowiada się na bycie wydawnictwem co najmniej przyzwoitym. Jego premiera już 30 października. Za to przed nami nowa singlowa premiera od grupy Queens of the Stone Age. Jest to premiera naprawdę bardzo kontrowersyjna, bo tytuł tego kawałka to Where the Golf Girls At. I fani już wypominają Joshowi Homi, że ma on ponad 50 lat, że nie wypada w jego wieku oglądać się za młodymi gotkami. I tak z ciekawości poszukałem inspiracji za tym tytułem. Jak mówi Josh, pochodzi on z małego miasta i był tam taki mały salon kosmetyczny, w którym kosmetyczkami były właśnie gotki. I tak jak siebie malowały też swoje klientki. I Homi dodał, że był to dla niego szok kulturowy, że nawet w małym mieście są osoby uosabiające akty buntu. Stąd tytuł i co ciekawe, właśnie po tytule wiele osób spisywało ten kawałek na straty, mówiąc, że będzie on beznadziejny, a dostaliśmy najlepszy singiel do tej pory. Jest to cięższa muzyka niż to, co panowie zaproponowali na poprzednich singlach i zachęcam was do jego posłuchania. Tymczasem my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i na koniec zapraszam do posłuchania nowego singla od grupy Bullet for My Valentine. Utwór nazywa się Social Apocalypse i album o tym samym tytule ukaże się aż 19 marca przyszłego roku, czyli za pół roku. Czemu tak wcześnie ogłosili nowy album, nie wiem, ale fani nieco sobie poczekają. Tymczasem ja dziękuję za dziś, Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu i słyszymy się już za tydzień bez zmian o tej samej porze. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklam.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklam.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklam.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma.

reprezentacja naszego kraju.

0: miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: Radio Centrum.
1: 13 12 11 11 10 9 8 7 6

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.